miesto 8 z Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me. Sedem, Katy Perry i Watch It Burn. Pozycja 6 z Milky i David Guetta z Just The Way You Are. Pet, Hugh Gill i Move Into The Sun. Pozycja 4 z Teddy Swims i Mr. Know It All. Trzy, Peggy Gou i Ira Stars Woman. I na numer 2, Calvin Harris i Jazzy z Satisfy. W Remedy czułem i oficjalnie Noredno w predstawitelnie czart na radio Katra FM. Ze wtoru poredne sedmice na wyrchy ostawa parczetu z zaglawie Dance Theory. Kato Noredno w Katra FM Top 40 posreśne te Madonna.